0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.
2: Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego.